0: Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: Whether it's tonight or 50.

0: What's going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
3: Kapris je številka ena na obali.